0: tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Riempici del tuo Spirito Santo, poiché la Madonna ci invita a glorificarti con tutto il cuore e ad amarti con tutto il cuore. Apri i nostri occhi, i nostri cuori, quindi, Signore, affinché possiamo vivere per te, glorificarti ed essere degni di contemplare la pienezza della tua gloria divina. Fa che tutto ciò che diciamo e facciamo rifletta lo splendore della tua gloria, perché desideriamo soltanto lodare il tuo santo nome per la tua infinita bontà. Ti amiamo, Gesù. Madonna, regina della pace.
1: Queridísima Madre, nuestra dulce Reina de la Paz, unidos en oración como tus hijos amados, nos reunimos ante ti, respondiendo una vez más a tu llamado con corazones alegres y abiertos en este sexto día de nuestra novena. Venimos a ti con mucho cariño y amor, buscando refugio en tu corazón maternal que siempre nos acoge y nos comprende. Madre bendita, tú amaste al Señor perfectamente. Intercede hoy por nosotros para que podamos amarlo como tú lo amaste. Mira nuestras vidas, nuestras familias y nuestro mundo. Donde hay ansiedad, trae tu calma. Donde haya guerra, trae la paz. Reúne hoy a todos los pueblos, Madre, para que todos podamos estar verdaderamente unidos en tu Hijo. Depositamos lo más profundo de nuestros corazones en tu corazón, confiando en que se lo presentarás a Jesús, el Príncipe de la Paz. Señor, escuchamos tus palabras en la Sagrada Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Llénanos de tu Espíritu Santo, pues la Virgen nos pide que te glorifiquemos con todo nuestro corazón y que te amemos con todo nuestro corazón. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, Señor, para que vivamos para ti, te glorifiquemos y seamos dignos de contemplar la plenitud de tu gloria divina. Que todo lo que digamos y hagamos refleje el esplendor de tu gloria, porque deseamos únicamente alabar tu santo nombre por tu infinita bondad. Te amamos, Jesús. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros. Najdroższa Matko, nasza Słodka Królowo Pokoju, zjednoczeni w modlitwie jako Twoje kochające dzieci, gromadzimy się przed Tobą, odpowiadając po raz kolejny na Twoje wezwanie z radosnymi, a otwartymi sercami w tym szóstym dniu naszej noweny. Przychodzimy do Ciebie z wielką czułością i miłością, szukając schronienia w Twoim matczynym sercu, które zawsze nas przyjmuje i rozumie. Błogosławiona Matko, Ty doskonale umiłowałaś Pana. Stawia się dziś za nami, abyśmy mogli kochać Go tak, jak Ty Go kochałaś. Spójrz na nasze życie, nasze rodziny i nasz świat. Tam, gdzie jest niepokój, przynieś swój pokój. Tam, gdzie jest wojna, przynieś pokój. Zjednoś dziś wszystkich ludzi, Matko, abyśmy wszyscy mogli być prawdziwie zjednoczeni z Twoim Synem. Powierzamy głębi naszych serc Twojemu sercu, ufając, że przedstawisz ją Jezusowi, częściu pokoju. Panie, słyszymy Twoje słowa zapisane w Pismie Świętym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Napełnij nas swoim Duchem Świętym, ponieważ Matka Boża prosi nas, abyśmy wielbili Cię całym sercem i kochali Cię całym sercem. Otwórz nasze oczy i serca, Panie, abyśmy żyli dla Ciebie, oddawali Ci chwałę i byli godni ujrzeć pełni Twojej boskiej chwały. Niech wszystko, co mówimy i czynimy, odzwierciadła blask Twojej chwały, ponieważ pragniemy jedynie wysławiać Twoje święte imię za Twoją nieskończoną dobroć. Kochamy Cię, Jezu. Matko Boża, Królowo Pokoju, módl się za nas.
2: Teraz molimo slavno tajstvo Trojice, prvo slavno tajstvo Isusovo uskrsnuće. Molimo

0: drugom slavnom očajstvu razmatrašamo Isusovog zašašće na nebo. Molimo za čistu ljubav prema Gospodinu, kako bi naša duša uvijek čeznula za nebom. Gospa je rekla, Bog je mir i ljubav. Slavite Boga pjesmom ljubavi, kako bi Božja ljubav mogla rasti u vama iz dana u dan do svoje punine. Mario, ti si zadržala svoj pogled usreden u vječnost. Pomozi nam da uzdignemo svoje misli iznad zemaljskih briga i slavimo ga svojom nepromjenjivom ljubavlju.
1: Second glorious mystery, the ascension of our Lord. We pray for pure love for the Lord, so our souls always yearn for heaven. Our Lady said, God is peace and love. Glorify God with a hymn of love, so that God's love may be able to grow in you day by day to its fullness. Mary, you have kept your gaze anchored in eternity. Help us to lift our thoughts above earthly worries and praise Him with your unchanging love.
2: Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione. Preghiamo per un amore puro per il Signore, affinché la nostra anima desideri sempre il paradiso. Messaggio. Dio è pace e amore. Glorificate Dio con un canto d'amore, affinché l'amore di Dio possa crescere in voi giorno dopo giorno, fino alla sua pienezza. Maria, tu hai mantenuto lo sguardo fisso sull'eternità. Aiutaci a sollevare i nostri pensieri al di sopra delle preoccupazioni terrene e a lodarlo con il tuo amore immutabile.
3: Nel secondo misterio glorioso contempliamo la ascensione. Oremos por un amor puro al Señor para que nuestras almas anhelen siempre el cielo. En su mensaje la Virgen nos ha dicho, Dios es paz y amor. Glorifiquen a Dios con un canto de amor para que el amor de Dios pueda crecer en ustedes día tras día hasta su plenitud. María, mantuviste su mirada anclada en la eternidad. Ayúdanos a elevar nuestros pensamientos por encima de las preocupaciones terrenales y a alabarlo con tu amor inmutable.
4: Drugie miejsce, niepowstąpienie. Módlmy się o czystą miłość do Pana, aby nasza dusza zawsze tęskniła za Niego. Z orędzia Matki Bożej.
5: Bóg jest pokojem i miłością. Uwielbiajcie Boga pieśnią miłości, aby Boża miłość mogła wzrastać w Was z dnia na dzień aż do pełni. Maryjo, Ty miałaś wzrok utkwiony w wieczności. Pomóż nam znosić myśli ponad ziemskie troski i wielbić Go Twoją niezmienną miłością.
6: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
7: Danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy nuestro pan de cada día, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
8: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
8: Sveta Mario, Majko Božja.

0: durante el momento de la aparición, cuando nuestra madre ha llegado. Como siempre nuestra madre ha dicho, alabado sea Jesús. Y yo le he respondido, alabado sea Jesús y María por siempre. Así es como el encuentro de esta noche ha comenzado. Ella ha sonreído. Después de eso ha permanecido en silencio. Durante ese momento le he recomendado a nuestra madre todas nuestras intenciones, todas las personas que están espiritualmente unidas a nosotros en la plegaria. Especialmente le he pedido por las personas que se encuentran enfermas. Y como siempre le he preguntado a nuestra madre, interceda ante su Hijo Jesús por la paz en nuestros corazones, por la paz en las familias, por la paz en el mundo entero. Nuestra Madre ha extendido sus manos, nos ha mirado a todos nosotros y ha orado en su lenguaje maternal, el arameo, por mucho tiempo. Y nos ha dicho que en los próximos 3 días deberán ser dedicados a la oración, al agradecimiento y a la renuncia y el ayuno. Al agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado a través de ella. Ella nos ha bendecido a todos con el signo de la cruz. Y nos ha dicho que nos verá mañana a la misma hora y en el mismo lugar, y ha partido al cielo.
1: Podczas objawienia, kiedy dziś wieczorem przyszła Matka Boża, jak zawsze powiedziała, niech będzie pochwalony Jezus, a my jak zawsze odpowiedzieliśmy, na wieki chwała Jezusowi i Maryi, na co Matka Boża uśmiechnęła się do nas i tak nasz wieczór, nasze spotkanie rozpoczęło się z uśmiechu. Potem Matka Boża pozostała w ciszy, a ja zaczęłam powierzać Matce Bożej wszystkie nasze intencje, wszystkich ludzi, którzy polecili się naszym modlitwom oraz wszystkich tych, którzy duchowo łączą się z nami w modlitwie. W szczególny sposób modliłam się za chorych na duszy i na ciele. Także podczas objawienia prosiliśmy Matkę Bożą, aby wstawiała się za nas u swego Syna o pokój w naszych sercach, o pokój w naszych rodzinach i o pokój na całym świecie. Matka Boża wyciągnęła ręce, patrzyła na nas wszystkich i przez dłuższy czas modliła się na swoim aramajskim języku. A na końcu powiedziała, abyśmy te 3 następne dni przeżyli w modlitwie, dziękczynieniu i poście. Aby te 3 dni były dniami modlitwy i wdzięczności Bogu za wszystko, co Bóg daje nam przez nią. Na zakończenie Matka Boża błogosławiła nas wszystkie znakiem krzyża i powiedziała, idźcie w pokoju, moje drogie dzieci. Powiedziała mi również, że zobaczymy się jutro o tej samej porze i w tym samym miejscu.